odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii, nie chcesz, nie chcesz kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślała, że dla niej jest ten słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią.

0: aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
4: Chłodniej witamy dziś poranek w Toruniu, więc coś z rana jeszcze cieplejszego można ze sobą zabrać. Dziś na termometrach wyraźnie mniej, ale to mniej to 25 stopni, więc myślę, że narzekać też nie będziemy. Dużo słońca, bez chmur, no i bez opadów w Toruniu.
5: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
7: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
8: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
7: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co, jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
6: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały.

0: Były wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
1: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
0: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
2: SK Torun News.
3: Marta Łazarska, trwają konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej w Toruniu. Miasto zachęca do sprawdzenia poruszanych zagadnień na torun.pl, a najbliższa okazja do rozmowy o komunikacji już dziś o 17.30 w Szkole Podstawowej nr 12. Mocne granie i pomaganie. Tak możecie spędzić swoje sobotnie popołudnie. W Czernikowie niedaleko Torunia odbędzie się 5. motocyklowy piknik, mówi Kamil Jakubowski.
4: Koncert Czaku odbędzie się chwilę po paradzie motocyklowej. Kolejnym zespołem jest zespół Panzerfaul.
3: To od 12 w Parku 700 Lecia w Czernikowie.
2: Jankes,
5: Kama
2: i Wiktor.
5: Stach Radio SK.
6: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
7: Ojej!
6: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
7: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
6: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
7: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
6: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
8: Ludzie, kochani, tacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale powiedzmy. Ty się po prostu dopasowujesz...
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: ...do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tepantem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest
0: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi?
3: Jaki?
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy, więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
4: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
5: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
6: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
7: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień Jadziu. Dobry. No, witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: A, zapisałam,
2: to jest ładne. Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: Dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować. Uwaga, trzymajcie się.
0: No. Trzymamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu. Uwaga, w cieniu. To jest naprawdę uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Mhm. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
0: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Au? Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. A panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę
1: w tym
2: kanału,
1: mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria, to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? To właśnie, z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił, no było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu, natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: Yeah. Bardzo dobrze.
3: I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no, czy Algieria, czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina. Prockiego.
2: Marcin, dawaj.
4: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 godzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym.

0: 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun, Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
9: 25 stopni, tyle czeka nas dziś w Toruniu. No myślę, że mimo, że na termometrach mniej, to na letniej aury jej brak narzekać w Toruniu nie będziemy. Dziś 25, potem powoli 28, 29 i na weekend grubo powyżej 30.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką, to w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
8: Sponsorem programu jest Decathlon.
11: SK Sport News.
10: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa, mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
12: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
10: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
13: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Jankes, Kama,
15: Kama i Wiktor.
14: W radiu SK.
12: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
16: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
17: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie i chyba czekają mnie klocki do wymiany. Pozdrawiam.
12: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
18: Ale to by się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
12: Olej. A, no to olałem.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamera zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: bym dzwonił
2: to...
0: do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: Mhm. No i co na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy, 23 tysiące złotych.
1: Ty mówisz, jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny. Kama
3: i Wiktor. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
8: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Kalkaries tuby ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamef, Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamef, Toruń, Przelot 29. Zamef.com.pl, telefon 502 569 876.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Że urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
4: Marta, Marta!
0: SK,
1: budzisz. No właśnie, to jest takim głosem właśnie Kama występuje w Toy Story 5. więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. A teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
5: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś. O.
6: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
6: Jestem logopedką.
1: O, jak od razu tutaj wyraźniej powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
6: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
5: Jejku, to jest plan idealny.
1: No. Wspaniale. Tak. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
6: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
6: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
5: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
6: Myślę, że zdrowia.

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu?
0: A wy, co byście robili, gdybyście...

0: dzisiaj nie byli w robocie?
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W moim mieście pada deszcz.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: 11 stopni na toruńskich termometrach. Powoli robi się coraz cieplej w Toruniu. Dzisiaj, przypomnę, dojdziemy do 25. Przygotujmy się też na dużą dawkę słońca. O tej porze na sporą dawkę utrudnień już teraz, na przykład w okolicach Dworca Wschodniego w Toruniu.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 7, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd Włodymyra Załońskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załoński miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy.

0: prezydentów obu krajów.
1: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
0: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
2: No takim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drogę, idzie ulicami.
3: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
0: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
4: SK Torun News.
5: Marta Łazarska, od najbliższej soboty na skrzyżowaniu Ceramicznej i Olsztyńskiej w Toruniu pojawi się rondo. Miasto będzie testowało takie rozwiązanie i jego wpływ na ruch w tej części toruńskich Bielaw i Grębocina. Zajęcia sportowe, kulturalne, warsztaty, spotkania. Toruń przygotował ofertę wakacyjną.
6: Tak, aby się nie nudzić, żeby odłożyć telefon na biurko, schować go w jakieś miejsce i zrobić coś dla siebie.
5: Mówił wiceprezydent Torunia Adam Szponka, a ofertę możecie sprawdzić pod adresem iloftorun.pl.
7: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, dzień dobry.
8: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
9: Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
10: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
11: Witam Was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się

0: SK Toruń.
1: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw Radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz, papa ute.
1: To są życzenia dla ojców. Papa ute.
0: Dzisiaj.
1: Dzień papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie. Wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował.
2: No taki długi.
0: Ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
3: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że... Panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
3: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.
1: Nic się nie stało.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym. No dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
1: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
2: Jesteś Martynka?
3: Cześć.
0: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
4: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
3: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
1: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
3: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
0: O, dziadek, tutaj szczekasz z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
3: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
0: No dobrze, nie ma problemu, dziadek zawsze jest.
1: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
3: A może w końcu profesjonalista.
4: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
0: No tak.
4: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
3: Gotowa.
4: No to uwaga. Sławku, dawaj!
5: Mój największy przeciwnik w życiu to...
3: alkohol.
1: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas stówkę, tak...
3: Na co tylko będziesz chciała.
4: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
3: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
0: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy. Przemiło było ciebie usłyszeć. Proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
3: Tadeusz.
1: Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą stówę zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
6: SK Karniaki Cup.

0: Pani i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cymrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Mm-hmm. Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young, young.

0: jest.
1: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna

0: 20%. Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
4: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
3: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
4: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
11: Toruńskie termometry dziś do 25 stop, przed nami ten jeden z chłodniejszych dni w tym tygodniu. No a już teraz gorąco na toruńskich ulicach. Na pewno uważajcie przed wjazdem na most Piłsudskiego. Na Łódzkiej tych samochodów także całkiem sporo. To samo w okolicach Kościuszki czy Skłodowskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 7.30, zaczynamy. Skanios Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
10: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
12: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
15: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
16: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
17: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
18: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
15: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
19: Ja też właśnie dzisiaj zgubiłem. To może muzyka teraz.

jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poopalać. A w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know-It-All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat,
1: kama, patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: Dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, w tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
16: I po reklamie.

0: 7.50 to najwyższa pora odpalić Nosela. Skoro wakacje przed nami, to Nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można
2: ale
3: przyjść
2: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu nie
3: dobrze, tak, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian?
2: Rozumiem, nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: Nie, no to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię?
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jakoś dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: ścianę. Fatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli proszę, jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na SK.
6: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
0: No jak to co? Zawinie folię malarską.
6: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta.

0: Kalorzonka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8, no i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 500, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie, nasze z waszym skojarzeniem, do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyła się numer telefonu na Messengerze, Bogaj za chwilę będzie robił research, no i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, tak. Wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
5: Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty. A czyli

0: dezynfekcję.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty. A czyli

0: Medamet. Z pasji do rozwoju.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CES-ów w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: 14 stopni na toruńskich termometrach, dziś do 25. Tak będzie wyglądał ten chłodniejszy dzień w Toruniu. Na pewno gorąco jeszcze teraz na toruńskich ulicach. Na pewno uważajcie na Kościuszki, Grudziąckiej, Polnej czy też przy moście Piłsudskiego.
3: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
5: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
4: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
6: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
4: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noce rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
7: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
4: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
8: SK Toruń News.
2: Marta

0: Jak będzie wyglądał trzeci odcinek trasy średnicowej w Toruniu? Prezydent Paweł Gulewski informuje o ewentualnych zmianach koncepcji.
1: Ograniczamy parametry, nie jest to układ przelotowy 2x2.
0: Jak potwierdził prezydent, sam budynek willi z pacją jest bezpieczny. Bezpłatne badania i piknikowa atmosfera. To w sobotę podczas imprezy Łączymy Pokolenia na Placu Cyrkowym w Toruniu, mówi Aleksandra Wituła z Fundacji Nauka dla Zdrowia.
2: Siłą tego spotkania będzie to, że będziemy mogli się tam spotkać bez względu na wiek.
0: To od 10 do 17.
3: Kama i Wiktor.
4: No i dzień dobry, tatusiowego dzisiaj, proszę o tym pamiętać.
5: Dla Marcinka, też Marcinku, wszystkiego dobrego dla ciebie.
6: Dziękuję.
5: Kup sobie prezent, no. Dziękuję.
4: Szukamy czegoś nietypowego, nawet bym powiedział, że dziwnego.
6: Ja mojemu tacie kupuję matę, taką z masażem do ciężarówki, ponieważ jeździ po całym kraju.
7: O nie, najpierw muszę kupić ciężarówkę.
4: Maty. Mata dla taty.

0: Dajemy 5 stów za 5 słów, no jeśli idealnie pokroją się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga, Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów przebiegu?
4: To chyba na stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: No, jak widziałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Bogaj, naprawdę, tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga dobrze mówi, że 5 milionów, no, to 5 milionów. Dobra, i nie dyskutuj bardzo cię, proszę. Dokładnie, no.
2: No
3: dobrze. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 stów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
3: Kogo
1: Kinga,
3: wybierasz?
1: Dawaj, wybieraj.
0: Kama uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. To... Proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: jakie
3: tego.
1: Jakie piękne interesowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś cudownego.
1: A ja pozdrawiam szczupaki.
3: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
2: Mięso. W każdej postaci.
3: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów. Za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
2: Piłkarz.
1: Ojo, właśnie. Pierwsze skojarzenie piłkarz.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
1: Wakacje.
2: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
2: Chodnik.
1: Jeszcze raz.
2: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
2: Chodnik. Chodnik. Spacer, no właśnie, chodnik.
1: No tak, oczywiście.
4: Słyszę cię, słyszymy, kochana.
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre, dobre te skojarzenia, po proste, fajne. Uwaga.
2: I ostatnie, parawan.
0: Jestem w wakacje, na plaży.
1: Mhm, no to który wyraz wybierasz?
0: Na plaży.
2: No, jedno, jeden wyraz.
1: Może zapiszmy plaża po prostu.
2: Plaża, co? Tak?
0: Plaża, tak.
1: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, oby tylko Kama miała te same skojarzenia, co ty.

0: Ria, Ria, Ria, Rihanna w Radiu SK. 20 Ria, minut po godzinie 8. Wracamy do... 5 stu. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamdzia.
1: Chodź.
0: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, no ale spokojnie, spokojnie.
3: Przez was.
1: Dobra,
3: kiedyś.
1: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi.
0: Mm-hmm.
1: Co ty myślisz sobie na ten temat? Co to może być?
3: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
2: Ja się biegają na boisku.
3: Czyli piłka nożna.
2: Nie, niestety. Pilutki.
1: Ten wyraz to po prostu piłkarz był. Piłkarz.
0: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły, gratulujemy.
1: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje, Kamdzia.
2: Tam, gdzie jest dużo piasku.
3: Plaża. Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, żeby aż tak wprost nie podpowiadać.
3: Ale to nie
0: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
0: Lećmy dalej.
1: Kolejny wyraz. Trzeci wyraz.
0: Spacer.
2: Nie, przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
3: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
3: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
2: Przy ulicy, duże mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
3: Park!
1: Nie.
3: A co?
1: Chodnik!
3: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz odpowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
3: Czy to będzie kanapka z czymś?
2: Nie, wiesz co, z rana to jest. Z rana, pierwszy posiłek.
3: Śniadanie.
1: Dobrze! Dobrze. Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
2: Mhm. I czekaj, Kinga. To już było dzisiaj.
3: Że plan.

0: Anna.
1: Mm-hmm.
2: I
1: czekaj,
2: słuchaj,
1: Kinga.
2: To już było dzisiaj.
3: Że plaża.
2: I to jest nowo dużo plaży.
3: Dobrze, dobrze. Plaża?
4: Tak,
3: dobrze.
4: Tak,
3: dobrze, tak. Kinga, dobrze!
1: Dobrze.

0: Z własną pomocą.
1: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek. Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
2: No, Bieszczady.
1: Super.
0: Super,
1: Bieszczada. Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. Pięć słów,
0: pięć stów. Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
3: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek.
0: Ale się cieszę bardzo.

0: Tato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami. Janker.

2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomiar.

0: taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
8: Jeżeli wybraliście dziś jako swój środek transportu rower, no to myślę, że martwić się nie trzeba. Przypominam o aplikacji Aktywne Miasta, żeby zadbać o tytuł rowerowej stolicy dla Torunia. Dziś 25 stopni, no i dużo słońca przed nami.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują dwa 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Berg.
10: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
11: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
12: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
11: Nie wierzę. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
10: Oh, daddy.
11: Dawidów może być wielu, ale Podsiadło jest tylko jeden.
13: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
11: 32 po 8.

0: prawdopodobnie Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
1: siedziba,
0: do końca
1: w sensie
0: jeszcze wiadomo gdzie.
1: Oddział.
0: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
1: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
0: Czemu?
2: Międzyzdroje?
1: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
2: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
8: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
7: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
8: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed nami 10. edycja Raps.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I Borek.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: No ach, właśnie. Jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankes gra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja pole Jankesa, gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: Gorące dyskusje poza antenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
2: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
2: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
3: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
4: Kto był ojcem dziewięć?
5: Apollo. O Jezus.
4: Jezus też nie. To Zeus.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska

0: Wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
11: W moim mieście pada deszcz.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
2: Parasolki przeciwdeszczowe możemy zamienić na te plażowe, ponieważ w najbliższych dniach w Toruniu naprawdę ciepło. Wtorek co prawda chłodniejszy, ale wciąż mówimy o 25 stopniach. Środa, czwartek 28-29, no i na weekend ponad 30 w Toruniu.
1: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego.

0: Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
1: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
0: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
2: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń. Także patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
0: Przyznaje król Smasza ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
3: Eska Torun News.
4: Marta Łazarska-Toruński, WOPR sprawdza strzeżone kąpieliska w regionie, mówi prezes Wojciech Lewko.
5: Badany przez ratowników, jeżeli chodzi o głębokość, przeszkody wodne i na miejscu jest albo dwóch, albo nawet do pięciu ratowników.
4: Toruński WOPR przypomina, by nie kąpać się w Wiśle i nie wchodzić na tworzące się na niej łachy. Wakacje w Toruniu na rolkach. Miasto oferuje darmowe kursy dla uczniów od 1 lipca do końca sierpnia.
6: W Czerniewicach, na Stawkach, na Skarpie, czy przy Aquatorn, czy przy przystani.
4: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji. A kalendarz dostępny na ilovetorun.pl.
7: 9:02. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was, między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych.

0: podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych.

0: już w najbliższą środę w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
7: BYD. Build your dreams.
9: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10, po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo.

0: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
2: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
12: Termometry w Toruniu pięknie nam się rozgrzewają. Już teraz jesteśmy w okolicach 19 stopni. Temperatura przy gruncie, no już bliżej 30. Dziś w planach co prawda chłodniej niż wczoraj. Zobaczymy maksymalnie do 25 stopni, ale słońca nam zdecydowanie nie zabraknie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Dokładnie 10 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj niedaleko miejsca zbrodni w świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
14: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
13: Mówi Tomasz Rura, szef prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter eski Mateusz Gołębiewski.
15: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
13: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
16: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
13: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
17: SK Toruń. Sport.
12: Marta Łazarska, wszyscy na Pomorka. Myślę, że wszyscy fani pomorzani na Toruń jak najbardziej to hasło znają. No i na Pomorka, a konkretnie na HK Pomorzani Toruń możemy wybrać się w najbliższą niedzielę na godzinę 16. Tam finały Superligi. O godzinie 16 podejmą HKS Siemianowiczkę, a wcześniej w piątek Żużel. Res Toruń podejmie Włókniarza Częstochowe o godzinie 18. A ja mam dla Was zaproszenie na ten mecz. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
18: Dwie minuty po godzinie 10:00. Hit na czasie. Radio SK, 23 dzień.

Czerwca, przypominam, to także Dzień Ojca, a ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram kolejne hity na czasie, Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówię: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian, napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert.
12: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Na wszelki wypadek masz nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy koparek i koparko-ładowarek. Jako jedyni w województwie wytaczamy otwory na maszynach i dorabiamy hartowane sworznie z atestem twardości. Przyjdź z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i rok gwarancji. Zamef 502 569 876. Toruń Przelot 29. Zamef.com.pl.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych.

0: i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Alfarben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku

0: Jedynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK. Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
8: Dużą dawkę słońca mamy obecnie na toruńskim niebie i nacieszymy się nim aż do godziny 21.15. Na toruńskich termometrach 20 stopni. Ta wartość może jeszcze wzrosnąć aż do 25 stopni. Jutro w Grodzie Kopernika czeka nas ocieplenie. Zobaczymy do 28 stopni.
9: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Dochodzi 11, czas na SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
11: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
10: Mówi nam Marcin Gendel, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
12: SK Torun News.
13: Renata Grudzińska. Latarnik, Rybitwa i Borsuk niedługo ruszają w trasę. O połączeniach kolejowych mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
14: Połączenie na Hel, bardzo lubiane połączenie. Połączenie do Tlenia i połączenie Rybitwa do Kołobrzegu.
13: Połączenie na Hel rusza 27 czerwca. Już w sobotę w samą południe startuje 5. piknik motocyklowy w Czernikowie. To nie tylko dobra zabawa, ale i pomaganie, mówi Kamil Jakubowski.
15: Piknik jest dla wszystkich otwarty od godziny 12.
13: Piknik odbędzie się w Parku 700-lecia w Czernikowie.
16: Półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somberry 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Radio SK.

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, a razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje dla ciebie.
2: Ale powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo. Więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie, Olu.
2: Bardzo podchwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, i przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: Dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
1: Hej. SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Marian.

0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.
6: Dziś

0: musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków?

0: w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia. Radio
2: S.A. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w

maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie 4 przyjaciół.

0: wysiłki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
13: Spoglądam prognozy na Toruń i widzę, że słońca w tym tygodniu nam nie zabraknie. Dziś temperatury nie są jeszcze tak wysokie. Obecnie mamy 21 stopni, ale w kolejnych dniach czekają nas wartości koło 28 i 30 stopni. Przy tak ciepłej aurze w godzinach południowych warto zadbać o nakrycie głowy.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
15: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
14: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją, MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
16: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
14: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku, a resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
17: SK Toruń News.
18: Renata Kurdzińska. Trwają konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej w Toruniu. Miasto zachęca do sprawdzenia poruszanych zagadnień na torun.pl, a najbliższa okazja do rozmowy o komunikacji dziś o 17.30 w SP numer 12. Jak spędzić wakacje na bydgoskim przedmieściu w Toruniu? Kultura

0: Kulturalny Hub zaprasza na spotkania.
1: Wolne ręki poetyckie, wystawy, bajeczne noce w hubie, letnia gra miejska.
0: Mówiła dyrektorka hubu Marta Sochacka. W programie również wtorki dla seniora czy środy dla smyka.
2: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Męska rzecz. Markus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Markus Kerr.
3: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
4: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
3: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max 2 paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
4: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: Wejdź na byd-plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: I po reklamie.

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, są w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
9: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić je razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem. Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to był twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej tak, jakby to była ich wspólna decyzja.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: X Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: O, z czterema dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
5: 23 stopnie pokazują nam obecnie toruńskie termometry. Aura w Grodzie Kopernika jest słoneczna i pogodna. Na niebie znajdują się wprawdzie chmury, ale deszczu z nich nie będzie. Także parasolki spokojnie możecie zostawić w domu. W tym tygodniu na pewno nie będą nam potrzebne.
6: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swirdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
8: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
7: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po czterodniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
9: Do środka dostał się wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
7: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
10: SK Toruń News.
11: Renata Grudzińska. Drugi rok bez festiwalu Skyway w Toruniu. Choć zastępca prezydenta Adam Szponka nie mówi nie.
12: Widzimy, że oczekiwania są ogromne, dlatego też ten powrót musi być widoczny, więc potrzebujemy jeszcze chwilę czasu, aby ewentualnie wrócić.
11: Nie wiadomo jednak, kiedy Skyway powróci do Torunia. Nie zaplanowano również imprezy, która mogłaby go zastąpić. Plac Kowieński. Tak nazywa się rondo u zbiegu ulic Długiej i Szechełmińskiej w Toruniu. Nazwa ma podkreślić współpracę Torunia i Kowna, która trwa od 2018 roku.
13: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie, tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć SK, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno...

0: No się uciesz.
1: No racja, on lubi w technologię.
0: No lubi, lubi.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: I po reklamie.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1 do 1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny!
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno.

0: trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
9: Uwaga kierowcy! Jadąc w stronę toruńskiego Rubinkowa przez szosę lubicką możecie natrafić na utrudnienia. Na miejscu pracują służby, a ruch jest tam zagęszczony. Tłoczno jest także miejscami na szosie chełmińskiej oraz w okolicy Czerwonej Drogi i Odrodzenia.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
11: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
10: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
12: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
10: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech. Wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury, sięgające blisko 40 stopni, w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
13: SK Toruń News.
14: Renata Grudzińska. Laurki, wspólna zabawa i kwiaty. Tak najmłodsi Torunianie zadbali dzisiaj o swoich ojców. A czego im życzyli?
15: Dziękuję tato za piękne chwile. Się o mnie troszczyć.
14: Z dziećmi na toruńskiej starówce rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Fundacja Nauka dla Zdrowia zaprasza na aktywne i zdrowe rozpoczęcie wakacji. To podczas pikniku Łączmy Pokolenia na Placu Cyrkowym w Toruniu, mówi Anna Nagiecka.
16: Będzie mnóstwo atrakcji, bardzo wiele różnych osób.
14: Wstęp jest bezpłatny.
17: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to podtrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać. Radio
2: SK. Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
4: Dziesiąta kolejka PGE Ekstraligi. Piątek 26 czerwca od 18. Prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa. Ryk silników, walka na łokcie i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
5: Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. A może 7-osobowy van? Fording Future. Teraz tylko za 76 950 zł. W kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%.
6: Zapraszamy do dealera. Torital, Toruń, ulica Poznańska 152.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Torital Toruń, ulica Poznańska 152.
8: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
11: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Kerry Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA, już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie.

Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła

0: Aj Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła
1: przeciwnik w życiu do...
2: Budzik.
3: Było słychać?
2: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje dla ciebie.
3: Ale powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
4: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
5: Autopromocja.
6: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
7: czy 100 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
9: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie.

0: nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
1: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
7: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
6: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max 2 paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
7: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Twój sprzęt wymaga remontu? Zgłoś się do nas. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward wykonuje naprawy żurawi i podnośników koszowych. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zadzwoń 502 569 876. Zakład Mechaniczny Zamef Nesterowicz Edward, Toruń, Przelot 29. www.zamef.com.pl.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń,

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. Z voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
3: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: CentralCar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
4: Przejazd przez most Piłsudskiego w Toruniu i trasa na Rubinkową. Tam zdecydowanie przyda Wam się cierpliwość, jeżeli jedziecie właśnie samochodem. Korki tworzą się również w rejonie toruńskiej średnicówki i na ulicy Kościuszki. Wszystkim kierowcom życzymy oczywiście sprawnej i bezpiecznej podróży.
5: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w szpitalu.

0: Dnią produktów Elektrowit.
1: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w szpitalu.

0: Na mecz i plac zabaw dziś Dzień Ojca.
1: Lubię z tatą grać w piłkę. To mój prawdziwy Superman.
2: Czego można tacie życzyć?
1: To do samochodu.
3: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
0: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
4: SK Torun News.
5: Renata Grudzińska. Prohibicja w Toruniu już od 1 lipca, mówi prezydent Paweł Gulewski.
6: Skoordynowane z polityką profilaktyczną, którą realizujemy w kontekście przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.
5: Prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano. W Toruniu czas na niepokorne kino, czyli festiwal filmowy Toffee Fest. O tegorocznej odsłonie mówi dyrektorka Kawka Jaworska.
7: W tym roku ponad 130 tytułów, prawie 200 gości.
5: Toffee Fest potrwa od 27 czerwca do 3 lipca.
0: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
2: Czekaj, ja to zrobię. Wrzuć na luz w Radiu SK.
0: Takie były plany versus rzeczywistość we wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
2: Kasia Węsierska.
0: Michał Hanczak.
2: Rzucamy na luz.

0: Coming Home.
1: Chciałbym już coming
2: czyli,
1: home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś, naprawdę nie wiem, czy tych ludzi, którzy pracują od 8 rano i jeszcze będą na przykład no przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming
1: a poza
2: home,
1: tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację,
2: dłużej
1: to jest
2: posiedzisz, praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy,
1: że
2: ale
1: robimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców.

0: Aplikacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakoleguj się z CMUMK.
18: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umówialiśmy się nawet na to. VJ1 w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz.

0: Widzisz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
1: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
0: Jest jeszcze Marek.
2: Cześć, pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
0: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę, to Linkin Park i Jay-Z. 15.39 na zegarkach, wrzucamy razem na luz w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów, proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem i dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Bo kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz chule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Ada.
0: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: Elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona.

0: 2 miliony widzów w polskich kinach.
1: Ogień zszedł z poczem góry.
0: Awatar Ogień i Popiół.
2: Stajemy do walki!
0: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca w sam raz.
1: Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to bo Gosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniały. To jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz. I też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
14: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
20: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
25: Gorąco jest nie tylko na toruńskich termometrach, na których możemy odczytać 23 stopnie, ale także na trasach. W cierpliwość powinni uzbroić się kierowcy na toruńskiej średnicówce. Przejazd ulicą Polną i pokonanie okolic ulicy Odrodzenia także może być sporym wezwaniem dla kierowców.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji Ujacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
1: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
0: Powiedział Tomasz Rurasz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawołanie. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
2: Miałem prawie metr wody, nie?
3: No robota. I no co to z tym robić?
18: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia racji.
21: No zalane całe. Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
0: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna, jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby partia Razem, PSL i Polska 2050.
24: SK Torun News.
26: Renata Grudzińska. Toruń podsumowuje budżetowo 2025 rok, mówi skarbnik miasta Torunia Aneta Pietrzak.
27: Grubo ponad 2 miliardy złotych zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.
26: Jak dodaje, ostatecznie budżet zakończył się nadwyżką w wysokości 7,5 miliona złotych. Lasy Państwowe w Toruniu przypominają o programie Zanocuj w lesie, mówi Honorata Galczewska.
28: Ma on około powierzchni 1,5 tysiąca hektarów.
26: W Nadleśnictwie Toruń wyznaczono do programu dwie strefy.
24: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: Upraszę się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
32: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
31: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PGE Narodowym. Kasia Węsierska
32: i Michał Hanczak, witajcie.

0: SK Karniaki Kart.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
2: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Cię i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
1: Męska rzecz. Marcus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, Szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Marcus Kerr.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już

0: od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
0: BYD. Build your dreams.
2: I po reklamie.

0: A, no ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, a będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie,
1: z którego
0: lejemy
1: wodę.
0: Ja już rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie, Kasiu,
0: jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run Run River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz zrobię. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Czekam na to wytłumaczenie,
0: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
1: ma większą siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej przyciąga.
0: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest zakład mechaniczny Zamew Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew, Toruń, Przelot 29. Zamew.com.pl, telefon 502 569 876.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
7: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
6: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i

0: Ogarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farben oczywiście, ale fajne hity wam gramy po 17, też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wodu uspokaja, mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Powiedziałbym, że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i sobie odpocznie.
1: Będziesz musiał potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
14: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel Toyota Bednarscy.
18: Do 11 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro w ciągu dnia czeka nas ocieplenie. Synoptycy z Torunia mówią tutaj o 28 stopniach. W dalszych dniach tego tygodnia te wartości będą jeszcze nam rosły. W czwartek zobaczymy już 30 i podobnie zapowiada się także piątek w Grodzie Kopernika.
19: Bezpiecznej drogi życzę sponsor, właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy. W Łysomicach koło Torunia.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w rządowym

0: Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
1: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
1: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
0: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
3: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Czas na życzenia na Dzień Ojca. O te najlepsze pytaliśmy mieszkańców Torunia.
5: Uśmiechu, tego, żeby bliscy byli zawsze blisko i lojalni.
6: Myślę, że też zdrowia.
4: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Nauka, zabawa i eksperymenty. Na lato z warsztatami zaprasza Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, mówi Kinga Łęgowska.
7: Bardzo istotne jest to, aby dzieci mogły poczuć się tak, jakby brały udział w przygodzie.
4: A szczegóły na stronie Młyna.
3: Wrzuć na luz.

0: Toruniu. Mówi Kinga Łęgowska.
1: Bardzo istotne jest to, aby dzieci mogły poczuć się tak, jakby brały udział w przygodzie.
0: A szczegóły na stronie Młyna.

0: moja mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko.
0: Ale tak
1: ale
0: pomyśleli.
1: Ale dzisiaj jest dzień ojca, a nie
0: ja
1: dzień
0: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamy.
0: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie?
0: No,
1: że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
0: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
0: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
0: takie
1: tam
0: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
0: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
0: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Golding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz, jestem między krzakami.

0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę.
1: L. L jak las. La okazja. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku.
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie.
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Fatalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze pytanie pod tytułem: czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź: polski NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje. Co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hity na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SKP.

0: Nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
1: Tylko apka. Dokładnie ściągamy tak. Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
0: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
1: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
0: I można jeździć gdzie się chce? Można.
1: Po Polsce.
0: A zatankowany jest?
1: Zatankowany.
0: Super sprawa.
1: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków. Jak w niektórych innych umowach.
0: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Mat Fuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłamy jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: X-Factor. Oferta specjalna BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. X2 już za 799 zł. A seria 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Gwiazdy są w zasięgu Twojej ręki. Sprawdź szczegóły w naszych salonach w Toruniu, Bydgoszczy oraz w Płocku.
7: W moim mieście pada deszcz.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
11: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
10: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
11: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
15: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto

0: możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor z Toruń. Pewne, używane.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl, oferujący sprzedaż i montaż klimatyzatorów.
5: W kalendarzu mamy już lato, a w Toruniu możemy zobaczyć je chociażby po pogodzie. Jutro w Grodzie Kopernika czeka nas upalna i słoneczna aura. Na toruńskich termometrach zobaczymy do 30 stopni, alarmują synoptycy. Natomiast poziom ciśnienia utrzymuje się w normie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ikupione.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel autokasacji u Jacka, prowadzący skup aut używanych i powypadkowych, przeznaczonych do złomowania.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy. Bez prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk z POT.
7: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
6: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
4: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
6: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19:00 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Toruń News.
9: Renata Grudzińska. Toruń pracuje nad trasą średnicową. Między innymi nad jej trzecim odcinkiem, który ma pojawić się w okolicy Grunwaldzkiej.
10: Biorąc pod uwagę to, co mówi projektant koncepcji, jest to rondo, które umożliwi na pewno realizację trzeciego odcinka.
9: Mówił prezydent Paweł Gulewski. Warsztaty archeologiczne, nauka tańca dworskiego czy ciekawostki o Koperniku. To i wiele więcej proponuje Muzeum Okręgowe w Toruniu na czas wakacji. Do sprawdzenia programu zachęca Justyna Matella.
11: Każdy znajdzie coś tematycznie dla siebie.
9: A więcej o ofercie na muzeum.torun.pl.
8: Imprezka.
12: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
13: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Bury in the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18:00 zaczynamy.

Komu miałabym powiedzieć, że to jest imprezka 12 minut po 18? Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. No, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No, zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę Eiffel 65 Blue Dabari.

0: Dobre, bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: House Mafia, Wait So Long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Puczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości?
0: No, no
1: taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem sobie, taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł w takim razie. Proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na Eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
3: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski.

0: polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motors Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a Twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motors Toruń. Pewne używane.

0: I 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illusion London Galaxy, to zagram zaraz.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki.

budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektywnej zabudowy łazienki.

0: Skład sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
5: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
4: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: I po reklamie.
7: Toruń na czasie.
8: Marta Łazarska, jeszcze dziś atrakcje w ramach Dni Torunia. No i możecie wybrać się na wianki. Najpierw wchodzimy na Łódź, na Bulwarze Filadelfijskim. Ruszamy na punkt widokowy. 20.50 to już fire show na Zamku Dybowskim. To moja pierwsza propozycja. Druga to kinowa. 20.15 w Kinie Centrum. Do zobaczenia Ojczyzna. No i przypominam też o zaproszeniach na Toy Story 2, które możecie zgarnąć u nas. Muzycznie też możecie posłuchać stacji w naszej apce Toy Story.
9: Muzyką się żyje.
10: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Ophelius, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć! Jak imprezka, to muszą być hity.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, no to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. James Hype, Serotonin.

0: No i kochamy, prawda? Pauza, magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć, Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro zładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy, które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi.
2: Tak, to Onezin. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na SK.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SK dowozi kampera.
8: Zamiast siedzieć w domu,
7: weź dom w trasę.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

B-Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20. Matifu Czuło to jest imprezka, a wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie. Czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

Jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Męska rzecz. Marcus Kerr. Największy salon mody męskiej w centralnej Polsce. W ofercie garnitury dla ósmoklasistów, maturzystów, komunie, wesela i inne okazje. Dla panów młodych kolekcja ślubna. Aż 20 rodzajów smokingów w różnej kolorystyce. Przeróbki krawieckie gratis przez 2 lata od zakupu. Profesjonalna obsługa dobierze buty i dodatki. Zawsze atrakcyjne ceny i promocje. Toruń, szosa Lubicka 137 z dużym parkingiem pod salonem. Zapraszamy. Marcus Kerr. Używane tylko z nazwy. BMW Premium Selection w Dynamic Motor Toruń. To samochody, które wyglądają, jeżdżą i dają emocje jak nowe. Każde BMW dokładnie sprawdzone, z gwarancją i gotowe do odbioru od ręki. Ponad 100 modeli czeka na miejscu, a twoje obecne auto możesz zostawić w rozliczeniu. BMW Dynamic Motor Toruń. Pewne używane.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Toruń na czasie.
1: Marta Łazarska, kilka ciekawych propozycji piknikowych. Na przykład w sobotę o godzinie 18 możecie wybrać się do Dzikowa. Tam noc kupały z dzikowiankami. Dużo atrakcji na pewno przewidziano. Nieco wcześniej możecie wybrać się do Czernikowa, do Parku 700-lecia. Tam piąty charytatywny piknik motocyklowy. Dużo atrakcji nie tylko dla motocyklistów. Nie dość, że dobrze się bawimy, to i pomagamy. Więcej o tym na sk.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden, rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20. To jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w Esce w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
3: Imprezka. Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Mati Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia SK. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni, a przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40 właśnie trafiłem.

0: Byłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w Puław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spodni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10. kolejka PGE Ekstraligi. Piątek, 26 czerwca od 18:00. Prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa. Ryk silników, walka na łokcie i doping kibiców. Ty też musisz tam być, bo w Toruniu żyjemy żużlem. Szczegóły na speedway.torun.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: soul klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21, to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę, co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą SK-ową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie, trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi, trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko, tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. A, słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. A ja gram 5 Seconds of Summer i Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SKPL. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Toruń na czasie.
4: Marta Łazarska, sporo atrakcji jeszcze w tym tygodniu czeka nas w ramach Dni Torunia. Na przykład możecie wybrać się na muzykę na przystankach. To od 16 do 17 na przystanku Odnowa. Tam hip-hop, kolesiostwo. Panorama Torunia, czyli gigapikselowy Toruń. Zobaczyć więcej. No i to będziecie mogli zobaczyć o godzinie 21 na Fosie Zamkowej. Kino plenerowe, czyli wszystko wszędzie naraz. To już na Fosie Zamkowej od 22.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zari. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zaria śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zaria od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zaria dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival jak zawsze zaprasza Radio Eska. Będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdzili co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże.
3: To się dopiero okaże.
1: Ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie no

0: rapowane, takie neobumbapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
2: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
2: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować. No,
0: piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
3: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że

0: musimy coś zmienić.
1: Mhm. I zmieniliśmy o 180
0: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mhm. Tak, była jest ona, bardzo świeża.
1: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
2: Taki lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
3: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
2: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
3: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
2: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
3: No oczywiście.
2: Gadajcie mądrze.
3: Chłopaki, gadajmy mądrze.
4: Ciężko.
3: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
0: Tak jest.
3: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
0: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku. A brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy późno i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
3: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
0: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne. Ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy.

0: Więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie. Zresztą no chyba na tym polega to duo, właśnie. Więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek. Ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
0: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Mhm. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna.
1: Okej.
0: Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał.
0: Okay.
2: I coś takiego... Taki trochę... Właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: SK Toruń News.
4: Renata Krucińska. Jak Toruń wygląda na mapie turystycznej? Ile wycieczek odwiedza miasto w ciągu roku? I w końcu, czy praca przewodnika w Grocie Kopernika jest wyzwaniem? Na te wszystkie pytania odpowiada Paulina Pawlewicz. W rozmowie z Marią Nowak mówi również o tym, dlaczego wybrała Toruń i co w nim lubi najbardziej.
5: Bycie przewodnikiem to też jest swego rodzaju zabawa i przygoda. Wydaje mi się, że przewodnikiem też nie może być każdy, bo Toruń jest na tyle fajny, na tyle piękny i sympatyczny, że trzeba też czuć taką pewną, można powiedzieć, miłość do tego miasta i czuć to miasto przede wszystkim, bo często, kiedy wycieczki przyjeżdżają, to właśnie mówią mi, że to jest miasto bardzo klimatyczne, bardzo ciepłe, że tutaj ludzie się nie śpieszą. To jest takie hasło kluczowe, które często się pojawia, że tutaj jest spokojnie, ludzie się nie śpieszą. I ten Toruń mnie też oczarował, bo ja osobiście jestem z Podgórza Dobrzynia, tam mam też rodziców, rodzice zajmują się uprawą roli i tak zawsze do tego Torunia mnie ciągnęło, ale po szkole średniej akurat z miasta wyjechałam za granicę i tak się sytuacja potoczyła. Ja się śmieję teraz, że śmiesznie, chociaż wtedy nie było to zabawne, że się bardzo mocno rozchorowałam, musiałam wrócić tutaj do siebie, do Torunia. Toruń był takim największym okolicznym miastem, więc na pewne leczenie się. Spotkałam wtedy też znajomego, który mi powiedział, że zaczyna się kurs na przewodnika i pilota i tak zaczęłam powoli się uczyć i troszeczkę ta nauka, trochę ta jakby zabawa historią sprawiła, że i ja ozdrowiałam i ten Toruń tak zapadł mi w serduchu, że już nie wyobrażałam sobie po prostu innej życiowej historii. No i tak naprawdę przed pandemią zdałam kursy na przewodnika po Toruniu oraz pilota wycieczek i oprowadzam. Oczywiście podczas pandemii nie było takiej możliwości, no a teraz rynek turystyczny w Toruniu jest na tyle szeroki, przyjeżdżają wycieczki szkolne oczywiście, wycieczki międzynarodowe, wycieczki seniorów i naprawdę ten rynek, można powiedzieć, nie tylko nasz historyczny rynek, ale rynek turystyczny jest bardzo, bardzo obszerny, duży i jest co robić, więc jeśli tylko czujemy to miasto, to pracy i jest bardzo dużo i turystów jest też wielu.
6: Toruń nie jest aż tak dużym miastem, przynajmniej w porównaniu chociażby z Warszawą, z naszą stolicą czy z Gdańskiem. Jak tutaj jest być przewodnikiem? Czy nie męczy powtarzalność, czy może jest tyle tematów, że można o nim opowiadać cały czas, ciągle i się naprawdę nie nudzić przy tej pracy?
5: Nie zliczę, ile razy słyszałam, przewodnik to jest taka nudna praca, ciągle gadacie o tym samym i ja się wtedy uśmiecham pod nosem, bo to wcale tak nie jest. Jakby historia miasta jest niesamowicie obszerna. Mamy przepiękną historię, zabytki wpisane na UNESCO, stare miasto. No oczywiście mamy też prawą stronę rzeki Wisły, lewą stronę i to zależy też od nas, o czym chcemy opowiadać. Są takie topowe punkty, o których warto mówić, nawet bym podkreśliła słowo musimy mówić, czyli oczywiście historia założenia Torunia przez Krzyżaków, no oczywiście gotyk na dotyk, czyli przepiękną architekturę, czerwoną cegłę, średniowiecze, tak? Miasto, które nie zostało podczas wojny zniszczone. Warto oczywiście opowiadać o historii, życiu naszego najwybitniejszego astronoma Mikołaja Kopernika, o pierniczkach, bo wszystkie wycieczki, które przyjeżdżają, to się zawsze cieszą na ten słodki temat piernika, chociaż oczywiście to nie jest może, tak jak wiemy, tylko słodki temat, bo pierne ciasto było przede wszystkim pieprzne, pierne, korzenne, tak? Ale podkreślam tutaj, to tylko zależy od nas, o czym będziemy mówić, tak? Możemy mówić o historii średniowiecza, możemy mówić o okresie wojennym czy międzywojennym, o czasach nowożytnych i też w zależności od grupy zmieniamy te swoje trasy, tak? Są przewodnicy, którzy się skupiają na przykład na architekturze kościołów, którzy się skupiają na militariach, na twierdzy Toruń. Ja osobiście tak się skupiam na, ja to mówię tak, modzie, obyczajowości i życiu codziennym średniowieczu, późnym średniowieczu, bo uważam, że to były przepiękne czasy bardzo

0: kolorowe. Tak samo jeśli spotkacie mnie gdzieś na ulicach miasta, to często właśnie w różnych kolorowych odzieniach, bo właśnie staram się rekonstruować głównie XIV-XV wiek i wystarczy spojrzeć na takie zwykłe budynki, ratusz staromiejski, kościół, kamienice, one były przepiękne. Malowidła, które mamy w kamienicach, tak, stropy, to wszystko nam nawiązuje do tej niesamowicie kolorowej historii i ja się na tym skupiam, bo uważam, że warto wiedzieć, jak się niegdyś w Toruniu żyło. I Toruń, mimo że jest małym miastem, nawet się śmieję, że takim małym miasteczkowym, to skrywa niesamowitą historię i przepiękny taki klimat tego średniowiecznego miasta.
1: Też jako przewodnicy często sięgacie do Gwary. Nie mówicie tylko nam znaną obecnie polszczyzną, ale też kultywujecie to, jak mówiło się dawniej w Toruniu. Czy może mogłabyś powiedzieć kilka słów właśnie Gwarą naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli, jak witasz swoje wycieczki?
0: No tak, staram się właśnie tutaj kultywować tą naszą toruńską gwarę, gwarę właściwie chełmińską, możemy powiedzieć, i troszkę wplatać takich słów ze staropolszczyzny. I to jakby nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo wystarczy przejść się do Muzeum Piernika, czy do Piernikarni Starotoruńskiej, czy do Piwnicy Hanzy. I to jest też u nas piękne, że jest ta gwara i ten język starodawny w pewien sposób kultywowany i zachowany. Staram się opowiadać wtedy właśnie gwarą, na tyle, na ile oczywiście tutaj też potrafią, bo to już troszeczkę zapominamy, jak to było niegdyś. Ale jak się witam z grupą, grupa przyjeżdża, to oczywiście w stroju historycznym kłaniam się i wtedy najczęściej prawie waszmości, wać panny, bardzo się cieszę, żeś ta do mnie przybyli, albo kłaniam się nisko, czyś ta konno przyjechali wierzchiem, czy jak w inszy sposób pieszko może, i potem prawie coś z tyłu, trzeba żwawo kulasami przebierać, co byś ta zdążyli na różne atrakcje i historie miasta Torunia. Oczywiście to nasze charakterystyczne jo, tak? Wszyscy się śmieją, że jo to są Kaszuby. No ale Toruń też mówi jo i to wszystko potem jakby w górę się ciągnie, tak? No oczywiście te Kaszuby to historyczne Pomorze, więc oczywiście zaciągam jo, chodź ta, dalej go zrobim, pójdziem i tak dalej i staram się mówić gwarą i jest też pozytywny wydźwięk, tak? Potem już zauważam, że wycieczki często po pół godzinie spaceru, godzinie spaceru sami zaczynają tak mówić i chyba zapamiętują wtedy o wiele lepiej właśnie te treści typowo historyczne i traktują spacer jak pewnego rodzaju przygodę, nie tylko na zasadzie odpękania, bo pani w szkole wymaga, tylko właśnie cieszą się i bawią takim spacerem z przewodnikiem.

0: biedniejszych po bogatsze, bo niegdyś im bardziej strojne, kolorowe odzienie, tym bardziej świadczyło o naszym pochodzeniu, statusie społecznym, tak? Więc na przykład czerwień, purpura, fiolet, róż był bardzo trudny do uzyskania, więc mówimy, że był przeznaczony dla królewskich, szlachetnych rodów, bogatych rodów, a na przykład blade barwy, jakiś bladobeżowy, szary, zielony, taki bladozielony byśmy powiedzieli, no to dla tych biedniejszych, tak? Najczęściej szyło się z sukna, rzadziej z lnu czy nici konopnej, które raczej było podszyciem stroju. I to jest taki mój osobisty konik. To jest taki mój osobisty konik, bo uważam, że moda niegdyś była przepiękna, a tym bardziej, jeśli w Toruniu mieliśmy głównie kupców na tej starej części, handlarzy, tak, no to oni musieli być swego rodzaju wizytówką, więc musieli też się przyodziewać w odpowiednie szaty i kolory. Możemy spotkać krawców, którzy na przykład szyją odzienia na okres wojenny albo właśnie skupiają się na średniowieczu. Jest takich troszkę w Polsce, można ich znaleźć. Tworzymy odpowiedni komplet, odpowiednie odzienie. Czy to będzie strój biedniejszy na przykład dla jakiegoś, dajmy na to, czeladnika czy pomocnika, czy jakiejś pani przekupki, czy raczej właśnie taki strój na bogato, jak ja to się śmieję, dla żony bogatego kupca, tak? No bo kupiec chciał, żeby jego rodzina też pięknie wyglądała, więc i swoją żonę musiał odpowiednio przyodziewać, więc takie kolory, gdybyście mnie spotkali czy w czerwieni, czy w bordzie, to się śmieję, że właśnie byłabym może żoną jakiegoś takiego toruńskiego, bogatego kupca.
1: SK Toruń.
2: Swoją przygodę z byciem przewodniczką rozpoczynałaś od specjalnego kursu. Jak on wyglądał? Jak przygotować się do takiej pracy?
0: To jest też częste pytanie, jak zostać przewodnikiem? Niegdyś trzeba było zdać odpowiednie egzaminy marszałkowskie. Teraz jest to zawód uwolniony, to znaczy, że każdy może wykonywać zawód przewodnika, ale, jest pewne ale, no właśnie, możemy być, jak to się mówi teraz, freelancerami, czyli pozyskiwać zlecenia na własną rękę, oprowadzać. Jednak jest bardzo trudno wtedy wybić się na rynku i po prostu pojawić się na tym rynku turystycznym, więc najłatwiej jest zrobić kurs. Są kursy, które mają przygotować potencjalnych tutaj przyszłych przewodników do pracy i uważam, że warto taki kurs zdać, dlatego że no oczywiście pierwsza sprawa to historia, przygotowanie takie merytoryczne, ale druga sprawa przygotowanie do pracy, gdzie przechodzimy odpowiednie takie testy z psychologii grupy, z tego jak się zachowywać, jak ustawiać się z wycieczkami, tak? Bardzo ważnym jest to, żebyśmy na przykład nie mówili tyłem do grupy, tak? Że musimy mówić o tym, czego nie widzimy, czyli zawsze patrzymy się na turystów, ale nie widzimy tego, o czym opowiadamy. Ważne jest też to, żeby przestrzegać zasad BHP, tak? No bo niejednokrotnie mogą się wydarzyć różne sytuacje, czy pierwszej pomocy, czy no, współpracować z wycieczkami, bo tak jak wiemy, no, ludzie są różni, wycieczki też są różne, przyjeżdżają malutkie dzieci, osoby dorosłe, zagraniczne. Z każdym trzeba umieć się porozumieć i też kursy do tego przygotowują. Zajęcia dzielą się najczęściej na teoretyczne oraz praktyczne, z czego praktyczne są oczywiście najciekawsze, no bo wchodzimy do obiektów, do muzeów, do kościołów, wchodzimy po mieście, uczymy się miasta i uczą nas oczywiście również przewodnicy, więc od razu poznajemy ten rynek, poznajemy ludzi.
2: Oczywiście są różne grupy. Ci najmłodsi, pewnie też jacyś studenci i potem też osoby starsze i rozumiem, że dla każdej z tych grup trzeba trochę inny plan przygotować.
0: To się zgadza i tak jak wspomniałam, są takie topowe punkty, o których musimy opowiadać, ale w zależności od wieku, od sił też tutaj wycieczki, no bo tak jak seniorzy na przykład nie mają takich sił witalnych, no tak jak dzieci, no to musimy inaczej sobie trasę rozplanować. Jak się przygotować? Ja sobie no tak tradycyjnie rozpisuję, tak? Na początku jak zaczynałam, to brałam mapkę z informacji turystycznej, tam są takie piękne mapki starej części i sobie po prostu rozpisywałam, gdzie podejdę, o czym będę opowiadać, tak? No teraz już tego robić nie muszę, bo już tych wycieczek było na tyle, że wszystko jakby pamiętam, ale warto sobie po prostu rozpisać, przygotować, przeczytać wielokrotnie, o czym by się chciało powiedzieć. Często są zadawane też trudne pytania, tak? No niejednokrotnie muszę też powiedzieć wprost, no nie znam odpowiedzi. Jak ostatnio mnie zadano pytanie, ile cegieł użyto do budowy tam Urzędu Miasta, no to nie wiedziałam, tak? No ale oczywiście przygotować się na tyle, na ile umiemy się przygotować. Dzieci są teraz, tak możemy powiedzieć, w naszych czasach bardzo energiczne i trudno jest też skupić ich uwagę na dłużej. Więc ja staram się zadawać bardzo dużą ilość pytań, angażować za na przykład zaangażowanie, poprawne odpowiedzi, dostają ode mnie małe nagrody, jakieś cukierki, wlepki, mam takie naklejki swoje, czy kredki, czy inne fajne rzeczy. więc oni teraz też wiedzą, że warto brać udział w takim spacerze. Staram się też tworzyć na przykład

0: legendy w formie żywej, gry miejskie, gdzie dzieciaki rozwiązują różne zadanka i tak, no przede wszystkim być z tymi dzieciakami, tak, bo przewodnik musi czuć grupę i być z grupą i wyłożyć tak serce na dłoni tej grupie, bo jeśli będziemy tylko stać i gadać w eter, to nic z tej wycieczki nie wyjdzie. Ani my nie będziemy usatysfakcjonowani, nie będziemy szczęśliwi i zadowoleni, ani ta wycieczka, bo nic z tego nie zapamięta. Musimy po prostu ich przywitać w taki sposób, jakby byli naszymi gośćmi i szczerze się cieszyć tym, że przyjechali. I jest zupełnie inny odbiór. I tak jak z małymi, no to oczywiście większa ilość interakcji, no to z dorosłymi się myślę podobnie. Ja zawsze się przedstawiam od razu, że cześć, jestem Paula i zapraszam Was do mojego miasta, mojego Torunia i staram się oddać po prostu uczucie i serce tego Torunia, tak żeby każdy turysta czuł, że przyjechał do takiej no bliskiej znajomej. O, żeby nie czuł tego dystansu, tego stresu, że a z przewodnikiem to będzie sztywno, nudno i smutno. Ma być tak, jakby przyjechał do znajomej i chciał pójść na kawę. No i to myślę, że to jest najlepszy sposób. Po prostu bycie serdecznym, bycie takim dobrym, otwartym i te grupy naprawdę wtedy są zadowolone.
1: A jak wygląda sezon turystyczny w Toruniu? To rzeczywiście przekłada się na te miesiące letnie, że czerwiec, lipiec, sierpień mamy najwięcej turystów, czy może to wygląda zupełnie inaczej i praca przewodnika wymaga zaangażowania w zupełnie innych miesiącach?
0: U nas wysoki sezon w Toruniu jest w maju i czerwcu, znaczy kwiecień, maj, czerwiec można powiedzieć i wrzesień, październik. Dlaczego? Wszyscy się dziwią. No właśnie dlatego, że przyjeżdżają wycieczki szkolne. Wakacje też, ale wakacje, no to mamy troszkę klientów indywidualnych, rodzinek, tak, które przyjeżdżają, a to jednak te wycieczki szkolne są takim głównym, no są główne tutaj w Toruniu, możemy powiedzieć. I ile wycieczek można na raz uprowadzić, no to zależy tylko od naszej siły tak naprawdę, bo wydaje się, że przewodnik sobie chodzi, gada, że to jest taka bardzo spokojna praca, że nie wymaga zaangażowania. I ja tu skreślam ten mit, bo praca przewodnika jest bardzo wymagająca i nie tyle co fizycznie, chociaż też to są kilometry w nogach, często właśnie bóle kręgosłupa, tak, zdarte gardło niejednokrotnie, to przede wszystkim psychicznie, tak, bo otwieramy się i dajemy całe serce tej grupie, która przyjeżdża i dwie, trzy grupy dziennie już jest oprowadzić trudno. Więcej to już często nie wiemy, jak się nazywamy. Jeśli tak mogę śmiać, czasem mówię, że mam galaretkę z mózgu, to tak, taki mój kolokwializm, kiedy na przykład no trzy grupy szkolne pod rząd albo tego samego dnia już jest trudno oprowadzić. Oczywiście oprowadzamy, staramy się tak, żeby każda wycieczka też była zadowolona, ale wiem, jak potem wrócę do domu, to po prostu tylko cisza, odpoczynek i zmęczenie całego organizmu, bo to całe ciało naprawdę czuje taką wycieczkę.
2: A więcej o atrakcjach turystycznych Torunia, a także najważniejszych imprezach kulturalnych i sportowych dowiecie się z Ośrodka Informacji Turystycznej, który zlokalizowany jest na ulicy Szerokiej.
3: Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Toruń przygotowuje się na wakacje. Pierwsze atrakcje dla najmłodszych Torunian ruszają już w najbliższy piątek. Szczegóły zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, mówi zastępca prezydenta Adam Szponka.
5: Ruszyło Święto Miasta, dużo wydarzeń kulturalnych i sportowych. Odczuwalne też było bardzo mocno lato, bo temperatura była iście wakacyjna, więc o tych wakacjach czas coś powiedzieć. Wakacje to oczywiście czas wypoczynku i relaksu, no ale to także moment, kiedy można realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności, bądź przede wszystkim spędzać czas aktywnie. Aktywnie przede wszystkim, więc zapraszamy cały czas na rowery, bo kręcimy kilometry dla miasta, więc od tego zaczniemy, ale kręcimy kilometry dla miasta na początku wakacji, bo do końca czerwca, potem kręcimy je tylko i wyłącznie dla siebie, co też jest bardzo ważne. Za moment, jak nie już, na stronie I Love Toruń pojawi się pełna oferta, jest tego mnóstwo. Jak Państwo widzą po mojej lewej i prawej stronie, zaangażowane wydziały, które pracowały nad ofertą wakacyjną, tak, aby te wakacje były atrakcyjne, ciekawe, no i przede wszystkim bezpieczne, żeby ta oferta była zróżnicowana dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, no i żeby przedstawiała różne aspekty. Od warsztatów, nie wiem, teatralnych, po zajęcia sportowe, kulturalne, jest tego naprawdę bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, tak, aby się nie nudzić, żeby odłożyć telefon na biurko, schować go w jakieś miejsce i zrobić coś dla siebie.
4: O ofercie sportowej mówi Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji.
6: Przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę atrakcji rekreacyjno-sportowych, tak naprawdę dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w różnych częściach miasta. I myślę, że tak, najbardziej atrakcyjną, zwłaszcza patrząc na aurę,

0: Za oknem jest otwarcie basenów letnich i tak naprawdę już od 26 czerwca w poszczególnych dniach przy naszych trzech basenach letnich będą otwarte baseny dla dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej. Między godziną 10 a 18 będzie można spędzić aktywny czas w wodzie. Ponadto już od soboty organizujemy Toruń Summertime, czyli atrakcje wodne, i jeżeli chodzi o 27 czerwca, no to przy ulicy Kujawskiej na trampie, i w tym czasie również będziemy mieć rajd rowerowy. Ale to zaraz o tym powiem. I tak, jeszcze będziemy mieć otwarty basen Aquatoruń dla dzieci i młodzieży między godziną 9 a 14 każdego dnia od 30 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do niedzieli. Oprócz tego będziemy organizować w 5 terminach kursy pływania, ale to będą kursy pływania dla dzieci najmłodszych, początkujących, od 7 roku życia. Zapisy poprzez stronę Aquatoruń, kontakt telefoniczny z Mosirem, i będą tak naprawdę dwie grupy w każdym terminie, czyli będzie tych kursów 10. Oprócz tego 26 czerwca i 24 lipca będziemy mieć takie wydarzenia jak Aqua Sport and Music. Będziemy mieć atrakcje przed Aquatoruń, jak i również w środku. Oczywiście wodne atrakcje, między innymi wodny tor przeszkód, Aqua Fitness Open, nurkowanie, jeżeli chodzi o wewnątrz, a na zewnątrz będzie DJ, jazda na rolkach także. Przy fontannach będzie również zumba, czyli generalnie cała rodzina może spędzić aktywnie czas. Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych i sportów drużynowych. Na naszych orlikach od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a jeżeli chodzi o weekendy między 14 a 19. Przy 5 naszych orlikach, wszystko na stronie I Love Toruń, jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie. Organizujemy także kilka, dokładnie 6 turniejów. Turniejów już dla tak zwanych dzikich drużyn, czyli skrzykuje się grupa zainteresowanych osób i tworzy drużynę, i między sobą rywalizują w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka nożna i siatkówka. Organizujemy również 3 street challenge 3x3, czyli koszykówka, i tak jak mówiłam na samym początku, w różnych lokalizacjach naszego miasta, zarówno na lewobrzeżu, jak tej części tutaj naszej centralnej. I dla miłośników rolek również nie zabraknie atrakcji na kilku torach, w sumie w 5 lokalizacjach, zarówno w Czerniewicach, na Stawkach, na Skarpie, czy przy Aquatoruń, czy przy ulicy Popiełuszki przy przystani. Między 1 lipcem a 30 sierpnia na fanów rolek będą czekali instruktorzy, którzy dokładnie pokażą, jak bezpiecznie na rolkach jeździć. Oprócz tego letnie ślizgawki na tortorze. Myślę, że dla ochłody jak najbardziej ta atrakcja jest mile widziana w weekendy. Od 4 lipca włącznie między 13 a 15 będzie można bezpłatnie, że tak powiem, skorzystać. Oczywiście ta oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, a także będzie można się nauczyć jeździć na łyżwach z instruktorem. Na koniec wakacji Disco on Ice, roztańczone zakończenie wakacji, o może tak, i multum atrakcji świetlnych i muzycznych na lodowisku. Uzupełnieniem tej oferty mamy aż 4 rajdy na rolkach, wieczorne rajdy Toruń Night Skating od 26 czerwca włącznie, więc zaczynamy tak naprawdę z szeroką gamą atrakcji już od najbliższego piątku. Mamy jeszcze Toruń Freestyle Battle, czyli rywalizacje na hulajnogach, deskorolkach, rowerkach, BMX-ach przy ulicy Rydygiera, na pumptrackach. Ta rywalizacja odbędzie się 25 lipca. I tak jak mówiłam, 2 rajdy rowerowe. 27 czerwca historyczny rajd rowerowy z kempingu Trump rusza. W tę niedzielę, tak, poprzednio mieliśmy także rajd rowerowy Toruń Rowery. Mieliśmy kilkaset uczestników, wszyscy kręciliśmy w ramach rowerowej rywalizacji i co roku coraz lepszy wynik uzyskujemy, coraz więcej mamy zaangażowanych rowerzystów. Nas to oczywiście bardzo cieszy. Będzie też 4 lipca jeden rajd, ale to wszystko na stronie I Love Toruń. I już na koniec, podsumowując, 2 festiwale sportowe. Jeden już 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę na Lewobrzeżu przy Pułku Piechoty, a 23 sierpnia na zakończenie wakacji to będzie na Orliku przy Skarpie. I tak naprawdę będzie można się poczuć jak prawdziwy sportowiec, dotknąć różnych sprzętów sportowych, porozmawiać z przedstawicielami klubów sportowych i może zakochać się w danej dyscyplinie i od września rozpocząć treningi.
1: SK Toruń.
2: Z kolei ofertę edukacyjną przedstawiła Iwona Muszyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji.
3: Oczywiście sport, rekreacja, ruch na świeżym powietrzu są fantastycznym rozwiązaniem na czas wakacyjny. Oferta, którą przygotowywały placówki oświatowe, jest bardzo zbliżona do tych, które były do tej pory promowane. Jeżeli mieliśmy wcześniej informacje o sporcie, to ja też zacznę od tego tematu sportowego, ponieważ 3 placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i 3 liceum ogólnokształcące, uruchomią dla uczniów baseny, z których będzie można korzystać tylko

przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8. Także to z kontynuacji sportowych. Dwie placówki wiodą prym, jeśli chodzi o organizację zajęć dla dzieci wakacyjnych, to jest Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury. I w obydwu tych jednostkach w zasadzie celem głównym, nadrzędnym jest promowanie efektywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. I tak naprawdę główne zajęcia, które są organizowane, to są wyjścia edukacyjne, kulturalne, zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach, to są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca, także spotkania różnego rodzaju, pogadanki z ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o Dom Harcerza i o Młodzieżowy Dom Kultury, tam zapisy rozpoczęły

atrakcyjne, kulturalne zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach. To są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca, także spotkania różnego rodzaju, pogadanki z ciekawymi ludźmi. Jeśli chodzi o Dom Harcerza i o Młodzieżowy Dom Kultury, tam zapisy rozpoczęły

0: 6 lat do nawet 19 młodzież mogą wspólnie spędzać czas właśnie w tych dwóch placówkach. Jednostki oświatowe, niektóre szkoły organizują kolonie, natomiast niektóre jednostki robią też półkolonie. To polega na tym, że uczniowie przychodzą rano do szkoły i są zaopiekowani też przez kilka godzin, podobnie jak w domu harcerza, i też są tam planowane różne atrakcje i sportowe, i artystyczne, i wyjazdowe. I na niektóre półkolonie do niektórych szkół jeszcze można się zapisać. I to są Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 23 i Szkoła Podstawowa nr 32. Także to też jeszcze jest otwarta oferta.
1: Oprócz atrakcji sportowych, Toruń przygotował również te kulturalne, mówi dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej Marta Sochacka.
2: Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała szereg atrakcji. Może zacznę od kulturalnego hubu Bydgoskiego Przedmieścia, w którym odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Zajęć cyklicznych mamy aktywność, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowo-gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie. Oprócz tego mamy wydarzenia bardziej okolicznościowe, takie jak wolne ręki poetyckie, wystawy, bajeczne noce w hubie, czyli wydarzenia skierowane również do najmłodszych dzieci. To są takie spotkania, które rozpoczną się od seansu wybranej bajki i dalsze aktywności będą motywem przewodnim dla na przykład gry miejskiej oraz innych warsztatów. Oprócz tego zorganizowana będzie letnia gra miejska, paszport odkrywcy bydgoskiego przedmieścia, czyli takie zadania, które będą krążyć po bydgoskim przedmieściu, taka gra, gdzie mali odkrywcy będą mogli właśnie poznawać zakątki bydgoskiego przedmieścia, odkrywać historyczne miejsca i takie architektoniczne detale. Oprócz tego wychodzimy poza obręb kulturalnego huba na Martówkę na bydgoskim przedmieściu. W 3 dni w ciągu wakacji, będą to soboty lub niedziele, będzie zorganizowany taki chill pod chmurką, czyli wydarzenie trochę nawiązujące do śniadanie na trawie, gdzie będziemy mogli mieć strefę relaksu z elementami jogi, z gongami, które świetnie się sprawdziły, ale również warsztaty polegające na wykonywaniu kosmetyków, soli do kąpieli, generalnie taki chill właśnie pod chmurką. Oprócz tego Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała aktywności na Zamku Dybowskim. Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Festiwal po Polsku, który jest zorganizowany z Fundacją Kraj Wspaniały. 24 i 25 lipca będą to spotkania z twórczością Aleksandra Fredry. 24 odbędzie się spektakl Śluby Panieńskie, natomiast 25 lipca Gwałt, co się dzieje. Tydzień później, w piątek 31 lipca, będzie opowieść o Witoldzie Pileckim, czyli jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Będzie to spotkanie multimedialne z elementami inscenizacji. A dzień później, 1 sierpnia, koncert piosenek niezakazanych, czyli spotkanie przybliżające losy powstańców warszawskich. Oprócz tego w sierpniu po 6 latach wraca na toruńskie ulice festiwal Harmonika Bridge, który odbędzie się 21-22 sierpnia. Wydarzenie międzynarodowe poświęcone sztuce gry na harmonice ustnej. Tutaj mamy artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi Kraków Street Band z Polski, Marco Skoll z Kuby, Fata Morgana z Holandii, NDJ Forest z USA oraz oczywiście Nocna Zmiana Bluesa, ponieważ festiwal jest organizowany ze Sławkiem Wierzchowskim.
1: Z najmłodszymi w Toruniu będzie można spędzić czas również w Dworze Artusa czy Baju Pomorskim.
3: Baj Pomorski przez cały lipiec i sierpień realizuje spektakle teatralne dedykowane dzieciom. Śpiąca Królewna, Puszek, ciesząca się ogromną popularnością, pojawią się na deskach Teatru Baj Pomorski w obu miesiącach. Dwór Artusa każdy poniedziałek traktuje bardzo filmowo. Tam będą realizowane spotkania nie tylko z filmem, ale także okołofilmowe. Dodatkowo zwiedzanie Dworu Artusa w takiej oczywiście konwencji, jaka obecnie będzie dostępna. Przypominamy także o tym, że od początku sierpnia rozpoczyna się długo oczekiwany remont Dworu Artusa, więc do końca lipca warto by było jeszcze skorzystać z tak zwanych wakacji we dworze. Toruńska Orkiestra Symfoniczna już zainaugurowała festiwal Muzyka Nowa Architektura w sobotę i tenżeż festiwal przez całe 2 miesiące będzie realizowany w Toruniu, ale warto także zwrócić uwagę, że to nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na melomanach starszych, starszych wiekiem, ale

0: Także adresuję swoją ofertę dla dzieci i młodzieży, na przykład spotkania z Chopinem, ale w takiej bardzo niekonwencjonalnej, luźnej i delikatnej formie muzycznej, w formie takich warsztatów. Podobnie, czyli w cyklach warsztatowych, realizować swoje zadania będzie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam zarówno warsztaty malarskie, filmowe, plenery rysunkowe, warsztaty reżyserii, sztuki użytkowej i sztuki graficznej. A dodatkowo, taka ciekawostka, spacery tematyczne po Toruniu, ale z zaznaczeniem ze strony CSW, także po toruńskich dachach. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy korzysta ze swoich najlepszych doświadczeń, czyli operuje sercem. Specjalne warsztaty Dzień z Sercem kilkukrotnie w czasie wakacji zagoszczą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Natomiast Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest tak naprawdę ogromne kombo działań kulturotwórczych i kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje. Zajęcia we wszystkich oddziałach muzeum, warsztaty, spotkania z spacery edukacyjne, m.in. spotkania z archeologią, mniej znane oblicza Kopernika. Zajrzymy także do pracowni Jana Matejki. Będą prezentowane kultury różnych krajów, m.in. Dalekiego Wschodu, Japonii, Chin oraz także, co ciekawego się pojawi w Muzeum Okręgowym, to lalki, ale tym razem lalki afrykańskie. Warto także dodać, że zarówno w lipcu, jak i w sierpniu na Zamku Dybowskim realizowany będzie projekt Jazz Open Stage.
1: Pełną ofertę wakacyjną możecie znaleźć na stronie iloftorun.pl.
2: Numer 1 w Toruniu.

dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten

0: zemnie.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Two ships in the night, teardrop.

0: Deska Toru.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.